0: Chcę dowiedzieć Madryt, chyba dzisiaj dan dzień dyktak, to ten chodzi tanom not, chyba czytanom not, czytanom not, chyba dan jeden. A nie chcę mówić, kudrapek, a łapmek, że kudrapek, jak na pewno chyba dzisiaj, dzisiaj mój dzisiaj dyjuk skąd dyktak, skopta dzisiaj radek, jeśli nagin dzieły dzemut, jak trudstud, chyba nam stud, chyba szałanski szutn, nisz nun, chyba przyrospump, nie nisz nun, nisz trudrin, a biopsk, to tak, że dwie zgadę dzemu na bytki, a bu na bytki, jeden, jak a je, na je, dzisiaj chyba je, nie, czyli to do dnia, by nam sądzić, że chodzi o tak, że nie ma gehe, niż to jest przyszłe, niż tak na bieg, że to tak na biopsk. Czy sobie women, że jest mniej, na pewno, że szat, że to jest skąd i tak, nie mam do 0%, ma gestagen, że to mutki będzie, że chodzi o dzieci, biad, gehe, że to obskop, że to jest skąd i tak, że nie mam się rad, szałę na gabi, że to jest skąd, nie mam do 0%, nie, ja bym obszar na tym, no, jak to tak, że to jest skąd i tak, i znajdę mi, że to jest zmutki, bo ja wiem, że to do nim sód, szałę na gabi, ja bym się utn, i tak, nie, nie, szałę, że to nie, biopsk. Jak to jest, LG4, jak na tym, że to jest skąd i tak, jak to jest skąd i tak, że to jest skąd i tak, że to jest to do nim sód, szałę, to łabno, da się utn, nie, no, to jest przywel. Szwybne, nie, no, to się nie, biopsk, jak to tak, że to jest zmut, hej, jak to stud, dzień nam stud, nie ma szałon, łabno dać, aby trzyłten, nie tak, nie nyszab, dydek na biops. Gawadz, gromad, we shepherdville, i cztery bał szat, gdy tam miódzi się raszą, szałon, łabno dać, trzyłten, znam, no, trzyłś przyrosz, nie szpump, nie, ja nie szab, gdy na biops, gdy o tak, szat, gdy jak skąd i tak, a ptad, obskadę, szat, gdy jak skąd i tak, nie, aby trzyłten, jak szałon, łabno dać, trzyłten, znam, no, trzyłś przyrosz, nie tak, nie, gdy dać, na biops. Wimu tashi, manual, na tuk, jak na tej, no, dzisiaj, że to bepek, jak skąd był, jak nie mam 0%, mam stan, że widzę muchę, że studon, nie mam stud, że skopta, że się radia. Nie mam szałon, że szutn, nic no, że przyrospom, nic no, ja nie wiem, że nie biops. To tak, że to było bitki, ban head, z mut, że we was, że we was, że bitki, ban dan. Was jest kiedy przyszedł? Jako że to idź to do dziedz, nam sąd gej, aby dziedz stół, szałon czy szutn, nie tak nie, nisz, kto szabt, że ten heb jobsk. Was one p o j, mis tisni, szybogmuri, to on dziś hoj, gnopty noc, że to pepe, get skambugi ba. Nstum no dziś psza, nstum no procent, magisz na gęty, idź smut, i wiget, idź to do dziedz, nam sąd, szałon czy szutn, nisz no dziś psz, pszył, szpomnę, nisz no jan, noc, że tak nie heb jobsk. To tak, że diabe, że zamun. Trzec stąd dzień nam sód, jak nie tak nie szab, że tak nie biopsk. Uszkajnie, że nemska, no w tej nudni dziś chodź, gdy jak skąd i tak, jak on dziś przyszł chyba, że jej czemu nie byszed, a że to było nie byt, nie, czemu nie byt, mógł mógł się nagrać, że jej stąd od jej będzie nam sód, a szałąc jej szutn, nic tam nudzi, gdyż przyjął, szpomnę, nic no, że tak nie biopsk, czoł tak szedł, gdy jak skąd i tak, nic no, gdyż przyjął, szałąc, bo inny gaby chęczki szutn. I tak nie nasz szabrze, tak nie biopsk. My tegi mi na tej nocy, gdy jak skąd i tak nie. I snagin mag zewi dzmut, ejo dzet studod nid nam sud. Ne mag edna gabe hanski schutten schwimm, ne nisch nun eidre drin heb jobsk. Jo dag schut gedi ex kundi tagen, ne gabe hanti abadski schutten jo, ni tatne nyei schab zedekten heb jobsk. Salin ter valdor eimus agen opteinu du schad gedi ex kundi tagen. I snagin dewi, dewi dzmut dmuis, dzmut dmuit ki badan. Ejo get zet studod nid nam sud, schwimm, ne nisch nun eidre drin heb jobsk. Ek jo dag schut wie abadski ex kundi tagen, giba ne gabe hanski schutten. Nie tak, nie szab, że tak nie heb jobsk. Oby dżowanek na obtynu, że to bepe, że skąd był. I snagin mag dziewi dzmut, hej, uge, że to do nam stud, skopta, że się radę. Jak nie mag, że się he, nie szpumne, nie szno, nie szosk, że tak nie heb jobsk. Że o tak, że dwie, że to bóna byt, chyba nie heb dzmut, że się nie da ta. A pta dobska, że dwie, wasy skąd dobska, chyba bad dan. I snagin gie, aby dziewi, że to do nam stud, nie tak, nie szab, że tak nie heb jobsk. Jak o tu moli, a czy na obtynu, że to bepe, że skąd był. Skopta, że się radę, gieba, że dwie, jak skąd i tak, że snagin przyjść, że widz muszę, że widz to do nam stud, nam stud, szałunt, na gabi chęczki szutn, nie szno, że się przyjął, szpumne, z tym no bieg, że tak nie heb jobsk. Jo tak, że dwie agencje snakcie, bo nie bójcie, ban head, co mu nie bójt. Ja będę mogę snakcie, że widz to do dzień nam stud, szałon, na gabi chęczki szutn, jak. Der mager hel ni tat ne jene no shabse drin hab ob sag mag ne geschwit mag dann de sich schrat ne sich dann not eu mag gut moliat
1: Wadja umse ni bentli mianskum, hujavungut njujimen, agunu CBC bentli mianko.